Black Summer, Made in Savinska, Ni da ni, na Radiu Fantasy. Zakaj mi ni še nikoli nobena rekla, se bomo jutri kregala, danes ne morem, ker me boli glava.

bitches bold. Yo, yo, yo, zdaj je, kar je, zamujam že eno uro. S frendi smo naredili že kar boring turo. Zajebal sem obljubo, naročil eno rundo.